0: Słuchają Państwo programu z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne, wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują troszkę szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
4: Czy według Pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
3: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać i gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie.

0: I tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa, dezinformacja nie jest nielegalna, to wszystko to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy stuprocentowo odporni.
1: Jednym z takich działań jest kryzys migracyjny wywołany przez Rosję i Białoruś, a jednak sytuacja uległa zmianie. Czego wynikiem według Pani jest obecne zmniejszenie presji na granicy?
0: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie obserwujemy dużo mniejszą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
1: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak pani ocenia stopień zagrożenia?
0: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej i rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, bo to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie, jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i Zofii z domu Sobolewskiej. Przed wojną uczęszczał do tamtejszego seminarium nauczycielskiego, a w 1933 roku zapisał się na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty 5. Pułku Piechoty Legionów. Po jego ukończeniu otrzymał stopień podchorążego rezerwy oraz stopień plutonowego z cenzusem. Następnie studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, pracując równocześnie w Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych. Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej w ośrodku zapasowym 5. Pułku Piechoty Legionów. Po napaści ZSRR na Polskę przedostał się na Litwę i tam został internowany w Kułatowie koło Kowna. Po kilku tygodniach uciekł z obozu i w grudniu 1939 roku powrócił do Wilna. Na Boże Narodzenie 1939 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bukowską. Porucznik Burzyński po włączeniu się do konspiracji myślał o przedostaniu się do Francji, ale porzucił ten pomysł i za namową przyjaciół przystąpił do pracy konspiracyjnej w SZP ZWZ AK i otrzymał funkcję adiutanta komendanta miasta. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z Komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzeba ubronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych, celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo Komenda Okręgu uważało to za zbyt ryzykowne ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów: Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie-Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Kijowa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmicica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmicica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmicica jego żołnierze rozsyłali patrole, mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji była likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych. Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną. Ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa – Stege Willendorf Salutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żołud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Ladcy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i Szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po podskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel. Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhausów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka, szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freya zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie czy Syn Strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec Czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, m.in. jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: Znadniemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

dobra, dumajcie się, gada się mienia tradycja. Siemia była wielmi muzykalnej i pośród tych hukał jon wyraz. Ruczna muzyka Murtazawi, co dozwolę sobie tak skazać, sięgnie jeszcze raz na zakrycie, a wysłuchajcie słów z muzyka i na chwalach Białoruska Radio Racja, ale mikrofona Ilo Karpiuk. Serdeczne witaju. Cieszę się z tej sustreczy, jako ją pośród intensywnego czasu. Zaprawdę ciężko było upoczuć niekiej równowagi padrychtować, ale posłuchajcie, może coś ciekawa znajdziecie. A następny duet pochodzić z Francji, chociaż on nie chyta już rezydenta Ameryki. Joachim Polak i Juliet Pearl Davis stwarzają duet Pearl and the Oysters. Mandarin Moon, to nowiejsza ich pieśnia, z nadychodziaczach albumu Monkey Mind. Jak chodzi na zoo, moch pejści na przykład od nazwy popularnych parfumów z takiej samej nazwy. Mandarin Moon.

mieszanka dream popu, stylistyki 60-tych latów, krychu jazzu. Przyjemna gata, słuchajca, spodziewał się. Nowy album Pearl and the Oysters, duetu, jaki poznajomił się jeszcze u średniej szkole. I z tego momentu bezpiero pewna razem stwarzają muzykę. Tak było z przypadku Francji, jak i teraz u Los Angelesie. Tak samo tam żywie stwaraje i inspiruje innych. Adja Monet, organizatorka, aktywistka, surrealistyczna blues poetka, jak sama siebie określiwa je. To dla jej poezja to sposób dumania i baczenia. A wiersze to takie formy, dla jakich miałości pełne pryncypy, ale jedyny na to, jaka transformować sposób baczenia. Nowy album to zbornik pieśń głęboko ukorzenionych u poczucia wspólności. Niech to będzie długi spis pracowników, jakie to pomogli realizować album. Ci u bardzo szerokim rozumieniu globalna wspólność muzyką jak pracowna klasa, woś. Ludzie, jakie imknutca iść za swoją maraj. U czas, kali na przykład koncertne tury, nie tylko nieprobytkowe, ale często drogie dla samego artysta. Mianowite gatuj temu Adja Monet niepośrednio zakranaje u working class musicians. Żywa muzyka, ta naprawdę mierza naszej duchownej barźby z ideami i sposobami bycia, mówić poetka, wokalistka, autorka. Pieśń ta pobudowana jest na plaskach u dłoni. Nieprzedkazalnej perkusji i linii kontrabasa usio przeplatają się z angażowanym opowiedem Adży. Ja nadaję, że to wiersz uznik minawite u czas turu, kali czasta czuła od innych muzyka już coś odczuwanie, że to świat niewielmi spróbuje to, co ty robisz, jak krytyczną pracę, fizyczną i duchową. A na szczęście na twojej pracy na mnoga bolsza blajuć inszia. Nie usiedumki wam pieradela, ale posłuchajcie samej pieśni Adży Monet i bolsz stanie jasnym.

amerykański band A Perfect Circle na chwalach Białoruska Radio Racja. Pieśnia Mila Zachałowak Starless i na pewno nie budzi zdziwiać następny wybór. Adna z mojej perspektywy, z bolsz wiadomych pieśń pod takim Zachałowkam, pochodzi z albumu Red 1974 roku. Początki biorę u podrychtowcy jeszcze raniejszej pracy, albumu Starless and Bible Black, ale tady nie uwyszła u album, za to ją następny już tak i w ogóle ją zawierszaje. Posłuchajmy pełnej wersji, jaka ja poczynaje z klasycznej ballady, a rozwijaje się u jaka snuju wielmi raznorodną pieśniu, takую, jaką lubim. I takую, jaka ja zjawiaje się na pewno jednym z symbolów dla twórczości, charakteru twórczości hurtu King Crimson.

W uczobu u seminarii Konstanty Stepowicz Kazimierz Swajak skończył u 1914 chodzie. Praz chworobu tolkił wiesnu 1915 chodza, był wyświeczany na księdza. Atrymał pierwsze je przeznaczenie wikariem u Kamański Kościół. Nieuzabawie Konstancina Stepowicza pierawiali u Kluszczany pobacz z rodnymi baraniami. U końca 1916 ochoda za bielorusizację kościoła Stepowicza Swajaka pierawodzieć na Bielostoczynu. U hadach 1916-1918 czasy pierwszej suświetnej wojny był wikarym u kościole u Karycinie. Na Bielostoczynie on tak samo sprawował uwieści bielorusku mowę u kościole, ale heta było zabaronione miastowym proboszczom. U 1917-1919 hadach chwareł

0: No, pojechał za Kapanę, gdzie jednoczasowo pracował kapielaną klimatycznego szpitala. U lipieni 1919 ochoda po drodze domów zajechał do księdza Jazepa Hiermanowicza. U Lapienicu padwał kawyskam. Tam Stepowicz wystupał z kazaniami po białorusku, przyczynił się do organizacji szkół. Ale nie w zabawie zjawił się protest miastowych księdzów suprać używania białoruskiej mowy u kościole.
1: Zachylanie słońca. Zachylanie słońca u nasza wakonca. Chatku oświecić pramieniami. Pociągnaj nuczy, ożywić w oczy boskim da pracy natchnieniem. Poznamy ustali i szmat praspali. Гой дали злыдни нам долю, пяяли песни нам на предвечни, радости песню неволи. Заход смеялся, кабьон дождался, у лаптёх, что с труду мы спали. Усход нас мучил тяжко болюча, хотел, каб с душой мы пропали. Аби болото, будзе лихота, дзёрли нас няньки начніцы, аж да живога, мо з волі Бога, кров аж зарасіла зямліцу. Аж застагнала земля у подвалах, небо покрыў бліск агняны, з болю зямліцы, з крыві крыніцы, брат наш збудзіўся русняны. Oświecić słońca jahu wakunca, z ludu mar sonnych razwieje i wyjdzie z plugam jun samatugam rudninku niwu zasieje. Gruchan z uschodu, a kruk z zachodu darma tam żyru szukaje, bo ziernie sporna w wolu prasturna chutka pod nieba wzrastaje.

0: jeszcze niekalki faktał z życia Kazimiera Swajaka, jakie znajdźli się 10 lat temu nazad u artykule 20 nieczekanych faktał pra Kazimiera Swajaka. Liczy już Tada Mickiewicz u odroźnienie od Syrakomli nie ma jej niczoha supolna z Białorusią. Nie prymał Tarasa Szałczenku. Krytyczna wykazywał się pra białoruska historia dawniej piśmieństwa. Był niezgodny ze słowami Chrysta, że kali ciebie udaryli po szczace, trzeba podstawić drugą. Jak widać, Kazimierz Swajak był postacią niezwyczajną, a sioniecznie jest znajomstwa z jego wierszami zakończył pierwszym wierszem, jaki napisał Jan u 1912 godzie.
1: Na imieniny mojego próbaszcza. У день гэты шчасця і вяселля нясу табе, ксянжок, жычання, высокага жыцця, святога, што мае мэтай Пана Бога. Жыві афярна, міласэрна, людзям нясі асвету з неба, душой служы ім гойна, верна, баліць табе, хай іх патрэба. У загробным жыць я жычу ў свеце, у вечным раі, у вечным леце, Бога хваліць праз усе векі і не забыць мяне калекі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Бібліятэкі сёння гэта ўжо даўно не толькі пра кнігі цішыню. Гэта месца, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. А таму 25 траўня ў ваяводскай бібліятэцы ў Беластоку адкрылася «Нэрдатэка». Першая ў Польшы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, коміксам і гульням. Координатор проекта Себастьян Каханец каже, что у нердотеці можно будет не только взять книгу, але и погулять, сустреться с однодумцами и просто добро провести час.
2: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
3: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
2: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie już parę ładnych lat temu, bo Nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą. Tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak? Bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak, czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć, więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak, bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
3: Хто може скористатися нардотекою, усі, хто заохотниться, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
2: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne czy spotkanie z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać w nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
4: I nawet zagrać, tak? I jego sobie...
2: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16, na takie otwarcie dla publiczności, będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
1: Новая простора цяпер дзейнічае ў будынку бібліятэкі па вуліцы Кюры-Складовскай 14А ў Беластоку. Нэрдатэка адкрытая для чытачоў з панядзелка па пятніцу як прастора для чытання, гульняў і культурных сустрэч.

Dobry wieczór, witaju, witaju na hadzinniku 21 hadzina, a heta znaczyć tolki adno. Startuje Indamix, z wami DJ Riki i następną hadzinu my prawie dziom bez tarmazou. Na pieredadzie muzyczna je padaroża pełnej energii, klubnych ryfmał i hukał, pad jak kija nie ma chczyma usiadzieć na miejscy. Gdzie by wy nie byli, doma, za rulą, na pracy, ci tolki paczynajecie swój subotni wieczar, robicie hucznej, paczynajem, heta wasz

tym muzycznym akcencie my powolna zawierszajem sioniesz ni inda miks. Dziakuj, to byli razem za mną i spadziajusia, gety set dadał wam energii, nastroj stał lepszy, a muzyka da pamachła, choć nie na dołga, ad kluczyca, ad pausiedzionności. Z wami był DJ Ricky, dziakuj za hetu i uchodzinu razem i nie zabywajcie, sustrakajem się znowu u następnej subotu o 21 godzinie. Bywajcie

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Рада міста Сопоту одноголосно признала Анджеєві Почобутові титул хонорового обивателя. Внесок в цій справі зложила президентка міста Магдалена Чажинська-Яхім. Ухвала została прийнята 28 мая під час сесії ради і є виразом солідарності з білоруським дзенникажем oraz działaczem польської меншості на Білорусі. В uzasadnieniu ухвали підкреслено, що вирожнення станові вираз найвищого узнання для його вілолетньої діяльності на rzecz вольності слова, прав чоловіка oraz оборони підставових вартостей демократичних. Анджей Почобут від лад позостає одним з найбардзей розпознавальних символів вальки о вольність і права обивательські на Білорусі. За свою діяльність був вілокротньо затриманий і репресіонований через режим Олександра Лукашенки. Сопотський саморонд підкресля, що децизія о признанню хонорового обивательства ма вимір не тільки символічний, але також моральний і сполечний. То виразний сигнал вспарця для wszystkich osób prześladowanych za obronę demokracji, wolnych mediów i praw człowieka, zaznaczyła prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Andrzej Poczobut jest naprawdę wielkim autorytetem. Uczmy się od niego, jak pozostać wolnymi i wiernymi naszym wartością.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień kilku państw. Obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla Aleś Bielacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji praw człowieka na Białorusi, w tym sytuacji Kościoła katolickiego. Spotkanie głowy Kościoła z białoruskim działaczem i jego żoną Natalią Pińczuk odbyło się 27 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież udzielił tam audiencji generalnej. Według organizacji Chrześcijańska Wizja, Bielacki przekazał papieżowi list, w którym zaznaczył, że obecnie w kraju przybywa około 1000 więźniów politycznych, a szczególnie odniósł się do prześladowań wiernych i duchownych różnych wyzwań, w tym księdza Anatola Parachniewicza, który został aresztowany w marcu tego roku i doznał zawału serca w więzieniu, ale nadal przebywa w areszcie. Obrońca praw człowieka wyraził wdzięczność Stolicy Apostolskiej za uwolnienie księży Henryka Okołotowicza i Andrzeja Juchniewicza w listopadzie ubiegłego roku, ale zauważył, że prześladowania nie ustały. Księdza nie mogą wrócić do swoich parafii, a ich majątek został skonfiskowany. Noblista zwrócił również uwagę na systematyczne niszczenie przez reżim podstawowych praw działalności Kościoła katolickiego na Białorusi. Chodzi m.in. o zamykanie kościołów, w tym kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, wyrejestrowanie wspólnot grekokatolickich oraz deportację misjonarzy. Setki tysięcy Białorusinów, w tym księża katolicy i prawosławni, zmuszeni zostały do opuszczenia kraju, aby uniknąć represji. Informowanie społeczeństwa, a tym bardziej Stolicy Apostolskiej, o represjach wobec Kościoła ze strony władz w Mińsku jest bardzo ważne, twierdzi działaczka inicjatywy Chrześcijańska Wizja Natalia Gerkowicz.
4: Te sygnały, które nadaje opozycja białoruska, to jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów, ale tu pytanie jest, czy ma on instrumenty na dzień dzisiejszy, żeby wpływać na sytuację z prawami człowieka w Białorusi? To jest bardzo duże pytanie.
2: Stolica Apostolska w ostatnich latach prawdopodobnie zmienia swoje podejście wobec Mińska. Sygnałem tej zmiany jest m.in. nominacja nowego nuncjusza apostolskiego, doświadczonego watykańskiego dyplomaty, znającego realia państw autorytarnych. Tymczasem władze Białorusi nadal nasilają kontrolę nad wspólnotami religijnymi, zamykają kościoły i skazują duchownych na więzienie. Jednocześnie reżim Łukaszenki rozwija relacje dyplomatyczne z Watykanem, licząc na poprawę swojego wizerunku na Zachodzie i osłabienie sankcji. Eksperci podkreślają jednak, że deklaracje o dialogu nie przekładają się na realną poprawę sytuacji katolików w kraju. 25 maja 1948 roku w więzieniu makotowskim w Warszawie o godzinie 21.30 strzałem w tył głowy został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych Witold Pilecki. Oficer ZWZK w 1948 1945 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, skazany został na karę śmierci. Z okazji 125. rocznicy urodzin rotmistrza Instytut Pileckiego zorganizował festiwal pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili miejsca, w których rotmistrz dorastał, dojrzewał, a następnie budował swoje dorosłe życie. Dzięki specjalnie przygotowanej scenografii poznali Witolda Pileckiego na różnych etapach i w nieznanych odsłonach jego życia, oddanego marzeniom i działalności konspiracyjnej, wiodącego dobre, spokojne życie i walczącego o utracony dom. W ramach festiwalu odbyło się kilkanaście wydarzeń, wśród nich m.in. premiera albumu o rotmistrzu z nieprezentowanymi dotąd zdjęciami pochodzącymi z prywatnej kolekcji Adama Ostoja Owsianego. Witold Pilecki to przykład bezinteresownego bohaterstwa i patriotyzmu, uważa były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
0: II wojna światowa, największa tragedia w historii ludzkości, przyniosła wiele zła, ale też wiele przykładów wspaniałego dobra ludzkiego bohaterstwa. Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę. Ale jest w jego historii też coś niesamowicie złego, strasznego. To był bohater, któremu po jego śmierci zapłacono upokorzeniem, zniszczeniem, kłamstwem. Rotmistrz Pilecki, jego historia pokazuje więc nam, że nic, nawet uznanie za bohatera, nie jest dane raz na zawsze.
2: Witold Pilecki był związany z majątkiem rodzinnym w Sukurczach, nad niewielką rzeką Krupką, nieopodal Lidy, gdzie mieszkał wraz z żoną i dziećmi przed wybuchem II wojny światowej. Dwór w Sukurczach był miejscem jego życia rodzinnego, pracy społecznej oraz działalności patriotycznej. To właśnie tam prowadził gospodarstwo rolne i angażował się w lokalne inicjatywy społeczne oraz wojskowe. Po wojnie Sukurcze zaczęły znikać, najpierw z map politycznych, potem z rzeczywistości. Dwór został zniszczony, drzewa wycięto, stawy zasypano. Dziś nie ma już śladów, jakby ktoś chciał wymazać to miejsce z historii.

0: Słuchają Państwo programu z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne, wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują troszkę szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
4: Czy według Pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
3: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać i gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie i tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa, dezinformacja nie jest nielegalna, to wszystko to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy stuprocentowo odporni.
4: Jednym z takich działań jest kryzys migracyjny wywołany przez Rosję i Białoruś, a jednak sytuacja uległa zmianie. Czego wynikiem według Pani jest obecne zmniejszenie presji na granicy?
3: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie obserwujemy dużo mniejszą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
4: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak Pani ocenia stopień zagrożenia?
3: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej i rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, by to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i

Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej w ośrodku zapasowym 5. Pułku Piechoty Legionów. Po napaście ZSRR na Polskę przedostał się na Litwę i tam został internowany w Kułatowie koło Kowna. Po kilku tygodniach uciekł z obozu i w grudniu 1939 roku powrócił do Wilna. Na Boże Narodzenie 1939 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bukowską. Porucznik Burzyński po włączeniu się do konspiracji myślał o przedostaniu się do Francji, ale porzucił ten pomysł i za namową przyjaciół przystąpił do pracy konspiracyjnej w SZP ZWZ AK i otrzymał funkcję adiutanta komendanta miasta. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z Komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzebą bronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych, celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo Komenda Okręgu uważało to za zbyt ryzykowne ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów: Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie-Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmicica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmicica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmicica jego żołnierze rozsyłali patrole mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji była likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych.
Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną, ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa – Stege Willendorf Salutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żalud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Ladcy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i Szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po podskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel, Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhauzów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt, z pół uśmiechem go biorę do ust. A ty mnie leciuteńko odrywasz od przepaści, od

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka, szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freya zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie czy Syn Strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec Czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, między innymi jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: I choć jest letrą już za chwilę, nie czułe koła aut pamięci dłużej będzie trwać.
1: Znadniemna i Berezyny.
2: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
3: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: wzmacniał moje ramię. Wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo wódki. Ale przed...
1: Radio